0: Dafono nonde ke luka munga mombra ti la pina pese munga baloku. Bina ti pese munga balako, munga nyombe ti la kua lingui. Masango, nyanga ti Amit, tijani. Et redi mozo kona ke wana dance na fali pou pa koda finia mozo kona poko ti Stade de France osigi nani e wara tere na zwanguru martial e redi mozo kona tene Ashonia Kogara
1: de gestion
0: ma mozo koni Ashonia Kogara